0: O odczytanie listu poproszę pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztofa Jurgiela.
1: Przeżywaliśmy dramat uprowadzenia sługi Bożego i tragedię jego męczeńskiej śmierci. Pamiętam, jak trudno było się z tym wszystkim pogodzić, jak między porwaniem a odnalezieniem ciała ludzie nie przyjmowali myśli, że można było popełnić tak niczemną zbrodnię na księdzu, na kapłanie, który uczył nas, byśmy zło zwyciężali dobre. Trudno z całą pewnością rzekać o czymś, co się nie zdarzyło, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że bez księdza Jerzego Solidarność mogłaby nie przetrwać.
2: Przesłanie księdza Jerzego było przesłaniem, które przyświecało nam wszystkim w czasach schyłkowego komunizmu. Pan premier Kaczyński w swoim liście dziś skierowanym do uczestników tej uroczystości postawił taką tezę, że gdyby nie błogosławiony ksiądz Jerzy, to pewnie nie przetrwałaby Solidarność. Dzięki właśnie postawie księdza Jerzego Solidarność przetrwała i zwyciężyła.
3: I on był natchniony i młody, их не злічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песней, што

0: Do nas zadzwoniła, bo tam pojechałem trochę do pracy, że księdza Jerzego porwali. Mój wracaj, bo my już nawet jak wróci cały, to trzeba pomocy. No jeszcze któryś dzień czy dwa pobyłem tam i wracałem na granicy, zatrzymali mnie w stopniu oficera. Zatrzymali, mówi, to co, mój brat zostawiłaś za granicą, sam wracasz? Ja mówię, nie, to my otrzymali godzinę czasu. I puścili później. Przejechałem na Żoliborz, to tyle razy byłem na Żoliborzu pod kościołem, a nie widziałem, w której stronie ja stoi. Tyle wieńców, tyle kwiatów, tyle zniczy, że naprawdę. A ogłosiłem, to ja byłem tutaj w kościele w tym czasie. Coś tam siedziało w kościelku, płaczył, coś niesamowitego. Jak powiedzieli, że znaleźli Wisłę.
1: Tutaj jest chrzcienica, przy której został ochrzczony ksiądz Jerzy. Tutaj są rzeczy osobiste z domu księdza Jerzego, które przekazała nam jego mama świętej pamięci Marianna. Blat stołu sekcyjnego z prosektorium za zgodą władz kościelnych. To jest krzyżyk malutki, znajduje się ten najmniejszy. To jest krzyżyk z katafalgu, z drzewa z katafalgu, na którym stała trumna z doczesnymi szczątkami księdza Jerzego. Tak średnio to jest od 90 do 100 paru pielgrzymek rocznie przyjeżdża, żeby tutaj pomodlić się, mszę odprawić, odwiedzić izbę. Większy to jest Polski, ale też bywają pielgrzymki z zagranicy. To jest ta sutana, w której prawdopodobnie on chodził cały czas. Nie ta, w której został znaleziony po śmierci, bo ta, w której został znaleziony, to ona po prostu znajduje się w Warszawie, tam na Żoliborzu.
0: Bo ja jego rozpoznawałem sam. Bo ja zapracowałem w pogotowie karetko jeździłem i mnie wezwali tam do prosektorium, żeby ja go rozpoznał. To żeby tak nie znaki z jakiej rodziny, to nie odważyłby się powiedzieć, że to jest brat. On miał znamie z jednej strony i po tym tylko rozpoznałem, bo tak to by się nie odważył, że to brat jest masakrowany. A to co zdjęcia są, to już po kosmetyce, już w kaplicy tej zrobione.
2: W liceum ogólnokształcącym uczyliśmy się w jednej klasie przez 4 lata. No wiadomo, to ciężkie były czasy. Wtedy na piechotę chodził, na rowerze także. Ja, rodzice byli biedni, to trzeba było dojrzeć na rowerze. Ja dojeżdżałem 12 km, on 4. Czasami już w listopadzie jeszcze dojeżdżałem przez ląki te bagienne. Ciężkie życie młodych nas było, bo trzeba było ze szkoły przyjechać, odrobić lekcję. Nie odrobić lekcję. W pole zjeść coś, w pole rodzicom pomóc. Przyjść, światła nie było. No i później Warszawa, no świat wielki. Przeżyłem mocno śmierć, nie? I pogrzeb. To było wydarzenie, no naprawdę. Takie sentymentalne, przepraszam, muszę się. Ofiarował mi księgę psalmów w tłumaczeniu Miłosza. Ładne wydawnictwo, Edition Dialog francuskie z dedykacją Henkowi, z modlitwą ksiądz Jerzy Popieluszko.
3: Jak to się stało, że do dziś zbierają się na całym świecie, we wszystkich kościołach świata, biskupi, kapłani, by oddać cześć i hołd temu świętemu męczenniku? A zatem może trzeba się uderzyć w piersi. Ktoś zawinił, ktoś oszukiwał, ktoś kłamał. Niezwykły szary ksiądz, ktoś inny, wyżej stojący. I do dziś nikt nie powiedział Kościołowi i ludowi Bożemu: przepraszam za Jurka Popieluszka.
4: Виктор Ворошильский. Мова. Ксёнз Ежи дзіцям мовіў толькі па-простаму, то значыць па-беларуску, шапатлівай мовай тых палёў, гаёў, выпасаў. Толькі пазней польскасць агарнула яго моцным раменем, увайшла ў яго, звярнулася да Бога і людзей. Можа цяпер, калі стаў перад тронам зноў, казаў збянтэжаны мовай дзяцінства: «Батька, даруем, калі ласка!» И пан пачуў тыя простыя словы.
5: Гэта быў рэпартаж Улі Шубзды «Свой святы». У ім выказваліся браты ксяндза Ежы Папялушка, Юзеф і Станіслаў, аднакласнікі ды вернікі. У рэпартажы таксама былі выкарыстаныя запісы з урачыстасці 70-й гадавіны з дня нараджэння ксяндза Папялушка, якія прайшлі ў Сухаволі і акопах 9-10 верасня 2017 году. Верш Віктара Варашыльскага «Мова» чытаў Стась Дэдэрка.
6: Рэпартаж на Радыё Рацэ.
7: Праграма з архіва Беларускага Радыё Рацэ.

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Вітаю, шановні слухачы. Самі вядучая Вольга Сямашка і ў эфіры беларускага Радіо Рацыя перадача «Мы бачым». Днямі Беласток стаў цэнтрам вялікай еўрапейскай палітыкі. Пасля Варшавы сюды завітала прадстаўнічая дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Падрыхтоўка маштабнага даклада ПАРЕ пра стан беларускай культуры і супольнасці выйшла на фінальную стадыю. Чаго чакаць ад гэтага дакумента? Рэальнай падтрымкі ці проста бюракратычнай справаздачы? Сёння ў праграме мы зберам усе галасы ад еўрадэпутатаў да экспертаў і рэгіянальных уладаў. Візіт у Нападляшы быў насычаны сустрэчамі, але першыя моцныя эмоцыі еўрапейскія дыпламаты атрымалі яшчэ ў Варшаве. Кіраўніца сакратарыята камісіі ПАРЕ па культуры Таццяна Тэрмачыч прызналася, што найбольш яе ўразіла рэч, якую яна бачыла напярэдадні. Ружовая турэмная сукенка беларускай палізняволенай.
2: So actually this dress has
1: Я не думаю, што адлюструе гэты выпадак у справаздачы, але гэта тая гісторыя, пра якую буду доўга распавядаць. Я пэўны час таму арганізоўвала такое мерапрыемства ў Страсбурге, якое тычылася акурат строяў палітычных вязняў Беларусі. І папрасіла даслаць пэўныя артэфакты, каб паказаць іх падчас гэтага мерапрыемства людзям, якія нічога пра гэта не ведалі. Для такой публікі, у якой не было ніякіх ведаў пра такія строі. І я атрымала фотаздымак такой прыгожай ружовай сукенкі ў кветкі, якая была сапраўды вельмі сімпатычнай. Я падумала пра сябе, што сама бы хацела мець такую сукенку, і што гэта не тое, што я магу паказаць. Таму паказалі зусім іншыя строі, турэмную вопратку з музея. Аднак, калі я ў рэальнасці ўбачыла гэты строй, то па-сапраўднаму зразумела, што гэта жахлівая сукенка. Яна была на памер меншая за памер жанчыны, якая насіла. І я таксама зразумела, што гэтых жанчын прымушалі насіць вопратку на памер меншую, каб ім было проста нязручна, як у ночы такой дзень. Гэта было настолькі нязручна, і гэта сукенка ўжо проста не глядала ў жыцці так, як на фотаздымку, калі я яе пабачыла. Канешне, гэта не ўводзе ў справаздачу, але пакінула мяне моцна ўражанне.
2: She has to put something which is her story. It will not be my report.
1: Чаму ж Польша і Падляша сталі асноўнай прыцэлкай для даследавання ПАРЕ? Старшыня польскай дэлегацыі асамблеі Агнешка Памаска тлумачыць, чаму падтрымка беларуска-дэмакратычнага руху – гэта пытанне бяспекі ўсяго рэгіёна і Польшы.
3: Тым скąd в ogóle помысл, żeby przyjechać do Białegostoku, chociaż muszę powiedzieć, że to było w ogóle bardzo naturalne, że jeśli chcemy opisać sytuację w Białorusi, opisać sytuację ludzi kultury, instytucji kultury, które nie mogą tam już działać, które musiały sobie znaleźć inne miejsce do tej działalności. Białystok jest takim naturalnym miejscem i zawsze, kiedy w Radzie Europy powstaje jakiś raport, odbywa się wizytę, taką wizytę studyjną, żeby zobaczyć te ważne aspekty danej sprawy na własne oczy. Ale ten wybór był też naturalny, dlatego że z Białegostoku pochodzi poseł Krzysztof Truskolaski, który jest również członkiem zgromadzenia, zresztą wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z jednej strony oczywiście to, co się dzieje na Białorusi, to są rzeczy smutne, bardzo często straszne i przerażające, a z drugiej bardzo dobrze widzieć, że jest miejsce, gdzie ludzie uciekający przed reżimem mogą znaleźć nie tylko swoje schronienie, ale przestrzeń do działalności, do aktywności, do życia i że Białystok jest tym miejscem, gdzie oni po prostu wszyscy się bardzo dobrze czują, gdzie mogą otrzymać wsparcie, nie tylko takie podstawowe wsparcie, ale gdzie jest taka symbioza, to znaczy ludzie kultury z Białorusi też mają swój wkład w to, co się dzieje chociażby tutaj w Białymstoku czy w regionie i myślę, że to jest niezwykle ważne, że to nie jest taka jednostronna pomoc, tylko że tutaj ta pomoc wiąże się też z tym, że ludzie z Białorusi, którzy tutaj mieszkają, dają też coś od siebie. I ja myślę, że warto w tym miejscu podziękować panu wojewodzie, panu marszałkowi, władze miasta, regionu, przedstawiciele w parlamencie dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład. A dlaczego to jest takie ważne? Bo na końcu to też jest polski interes. To, co się dzieje za naszą granicą czy za naszymi granicami, wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju i całej Europy.
1: Перед прыездам місіі ў Беласток іншая камісія, якая займаецца мовамі пры ПАРЕ, выслала папярэднія апытальнікі, каб ацаніць стан беларускай мовы і культуры. На маё пытанне пра вынікі гэтага паралельнага даследавання Агнешка Памаска адзначыла, што ўсе высновы зафіксуюць у выніковым дакуменце да красавіка 27 года.
3: Эта квестія языка і адукацыі в языку беларускім то ёсць адзін з прадметаў нашых размоў, быў адзін з прадметаў нашых размоў. Напэўна, тэн вонтэк в рапорце се знайдзе. Но рапорт яшчэ не гатовы, więc dopiero chcemy mieć właściwą kolejność rzeczy, to znaczy najpierw spotykamy się, rozmawiamy, a później taki raport jest przygotowywany. Tak, na pewno kwestie języka, to zresztą nie jest tajemnica. Widzieliśmy chociażby i księgarnię, i wiemy, że będzie biblioteka białoruska, gdzie mnóstwo książek w języku białoruskim będzie można czy kupić, czy wypożyczyć, więc to na pewno jest ważny wkład i ważny, istotny element w utrzymywaniu też samego ducha wolnej Białorusi. Bo...
1: А што ўжо робіцца на месцы? Падлярскі ваявода Яцек Бразоўскі і прадстаўнікі рэгіёна нагадваюць, што Беласток ўжо зрабіў для беларусаў.
4: То бардзо важна і інтарэсуюнца, і, мішле, патрэбна візыта, але... Ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Jak o tym mówił niedawno w Białymstoku pan Andrzej Poczobut, mieszkańcy Białostoczyzny i Grodzieńszczyzny dzielą wspólne historyczne DNA, które zbliża ich pod względem mentalności, ale także kultury. Choćby dlatego społeczność naszego regionu żywo interesuje się sytuacją społeczną, polityczną za naszą wschodnią granicą. Tu bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko, sprawiają, że swoimi działaniami kultura białoruska i kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
5: Praktycznie na każdej sesji rozmawiamy o tym, jak aby zrobić wszystko, żeby Białoruś właśnie była wolna. Na każdej sesji uczestniczy przedstawiciele Wolnej Białorusi, pan Paweł Łatuszka, i prowadzimy dużo rozmów na ten temat, ale jednocześnie bardzo często pojawia się na sesjach w Strasburgu pani Swietłana Cichanouska. Rada Europy pamięta o Białorusi właśnie poprzez ten raport.
6: Sami państwo widzą, jak wiele robimy dla funkcjonowania tej mniejszości białoruskiej i tych organizacji przeciwne Łukaszence na terenie województwa podlaskiego. Samorząd województwa stworzył Centrum Kultury Białoruskiej, funkcjonujące już od 2 lat. Wkrótce zapraszamy do nowej siedziby, to już niedługo, gdzie będziemy mówić właśnie o tych zadaniach, które ma Centrum Kultury Białoruskiej w kontekście właśnie ewentualnej demokratyzacji Białorusi. To również w naszym sejmiku województwa, drodzy państwo, funkcjonuje Komisja Mniejszości Narodowych, gdzie Igor Łukaszuk, przedstawiciel mniejszości białoruskiej, jest jego przewodniczącym, a więc też ogromne znaczenie tej komisji dla całego tego procesu. Również w Urzędzie Marszałkowskim, właśnie między innymi w moim Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, też organizujemy wszelkiego rodzaju konkursy i wspieramy przedsięwzięcia w zakresie kultury organizowane przez wszelkiego rodzaju grupy białoruskie na terenie województwa.
4: Urząd Wojewódzki to jest jednak przedstawiciel administracji centralnej, więc wszystko to, co realizowane jest chociażby przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także Fundusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest wiele wydarzeń, które odbywają się w całym naszym regionie, w których ten kontekst mniejszości jest bardzo mocno akcentowany, są współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To są takie festiwale jak Tutaka, ale to są mniejsze, ale bardzo cenione przez lokalne wspólnoty wydarzenia jak Prymacka Biesiada, wydarzenia tego rodzaju. Więc rzeczywiście tego jest bardzo dużo i to, co najważniejsze, państwo polskie w tym instytucjonalnym wymiarze bardzo mocno wspiera tego rodzaju inicjatywy dedykowane mniejszości białoruskiej, ale nie tylko, bo przecież województwo podlaskie, to jedno z moich ulubionych powiedzeń, jest utkane z wielokulturowości i mniejszości żyjących na terenie naszego regionu jest wiele. Więc to robi administracja centralna, no i to, o czym mówił pan marszałek Piorunek, to znaczy to, co robi samorząd lokalny na poziomie wojewódzkim, na poziomie gminnym, bo możemy odnieść się do bardzo konkretnych wydarzeń robionych we współpracy z miastem Białystok. Przypominam, każde wydarzenie związane chociażby z rocznicami sfałszowanych wyborów i inne ważne dla diaspory białoruskiej są współorganizowane przy udziale ale prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma. No i ja jako wojewoda staram się w nich uczestniczyć. Nie zawsze mogę partycypować finansowo, bo bo jako wojewoda podlaski nie mam takich pieniędzy, ale tak jak powiedziałem, ja reprezentując rząd w naszym regionie, mogę transferować środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to robię z największą przyjemnością.
1: Jednym z kluczowych punktów wizytu delegacji Parlamentarnej Asamblei Rady Europy stał Centr Bezkultury u Białostoku. Młoda ustanowa, jaka za 2,5 roku stała naprawdę ośrodkiem zachowania identyczności. W obowiązki rozpowiał starszynia Komisji Nacjonalnych Mniejszości Podlaskiego Województwa Igor Łukaszuk.
7: No, pierwsze i samej ważnej jest ta uwaga. Uwaga do białoruskości. I do białoruskości to 12 białostoczenie, ale jest zrozumiała do białoruskości u Białorusi. I kiedy jana jest, i kiedy jest rozmowy, kiedy jest namaganie zrozumieć te jakieś procesy, jest większa szansa na to, że te dzieje przyniosą się w budyczynie pozytywne rozszerzenie, czy kroki, czy nowe płynie, czy nowe proponowy, jak zmieniać tę sytuację, w jakiej my zaraz znajdujemy się. W kontekście tak samo i budyczyni Białorusi, jak wolnej, demokratycznej, europejskiej dżerżawy.
1: Może konkretnie proponowali jakie proponowy w tym raporcie, jakie rychtują się? Co można zrobić?
7: Rozmowy byli bardzo ogólne. One nie opierali się na proponowach, tylko больш на потребі зрозуміння обставинов з боку представників ансамблеї. Перш за все, гэта былі адказы на питання. Або показывали мы, як суразмоўцы, як мы бачым рэчаіснасць цяпер. Задача гэтага рапорту будзе выпрацаваць таксама некія рэкамендацыі на будучыню на аснове гэтага, што сёння адбываецца ў нашай прасторы. І грамадскай, палітычнай, культурнай і моўнай таксама.
1: Падчас вашых гутарак ці заўважная розніца у таких высоких представников помеж диаспоры белорусской, именно вот их тонами, наверное, есть разные потребы у этих групп.
7: Так, ці ёсць розныя бачанні, напэўна, трэба пытаць самых прадстаўнікоў, але важна, каб яны разумелі, што гэта дыяспара, што гэта меншасць, што таксама меншасць гэта тая група, якая традыцыйна пражывае на Белосточчыне, якая таксама элемент, які будуе беларускую таеснасць увогуле. Ва ўсёй беларускай прасторы дапамога беларусам Белосточчыны ў захаванні сваёй мовы, традыцыі, культуры гэта дапамога будучай вольнай, свабоднай, дэмакратычнай Беларусі.
1: Ці была сустрэча Цэнтра беларускай культуры з кім менавіта, на якім узроўні, пра што змаглі дамовіцца, можа быць?
7: Ну, так, такая сустрэча адбылася, гэта была перш за ўсё прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе, гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма, так што гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важна так само, што цэнтр беларускай культуры працуе ў карысць меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Белосточчыне, асабліва ў Белостоку. Ці дзеянні, якія вядуцца пры заангажаванні цэнтру, гэта дакладна паказваюць, што яны накіраваныя шырока да ўсіх, якія патрабуюць кантакту з беларускай мовай, з беларускай культурай, з беларускай гісторыяй.
1: Вышэй старшыня камісіі нацыянальных меншасцяў пры падляшскім ваяводстве, бачны ўжо нейкія таксама перспектывы пасля гэтага візіту, што можна працаваць?
7: Ну, візіт на самай справе толькі ў току, так што тое, што ўсе паўтара будзе падрыхтаваны рапарт, які ён будзе, ну, так і будзе. Так?
1: Але ваша камісія таксама трымае пульс, так, тут?
7: Камісія не была элементам размовы тут, як бы, і дыскурсу, так што таксама нема дыялогу паміж прадстаўнікамі і камісіяй, але лічу, што таксама, калі ўжо гэты рапарт будзе гатовы, таксама будзе ён даведама сябру камісіі нацыянальных меншасцяў.
1: Таксама па выніках візіту кіраўніца сакратарыята камісіі па рэкаціяна Тырмачыч падкрэсліла, што візіт у Белосток даў багаты фактылагічны матэрыял, а праца Цэнтра беларускай культуры стане адным з самых ключавых прыкладаў у будучым еўрапейскім докладе.
2: First, I was very impressed, but I was also very surprised that it's been existing only for 2.5 years.
1: Так, я была под великим уражением после визита у Центр Белорусской культуры у Белостоку. А так само была вельми здивлена, бо існує гэта установа всего только 2.5 года. Я гэтага не ведала, думала, что оно мае даўжэйшую гісторыю і традыцыю існавання. А гэта насамрэч вельми малады центр. І гэта унёсак у захаванне беларускай ідэнтычнасці, культуры, гісторыі, мовы. Важны не толькі для беларускай меншасці, тут на Падляшшы. Ця агулам беларусаў, але і ўсёй Еўропы ў цэлым.
2: Today not only for the national minority in Poland, not only for Belarusians, but for Europe as a whole. So it's a very important institution.
1: Пры гэтым сустрэча паказала, еўрапейскія эксперты пакуль не цалкам розняць запыты беларускай нацыянальнай меншасці Падляшча і новай беларускай дыяспары. Тым не менш, большасць узнятых праблем трапіла ў агульны наратыў. А сама кіраўніца сакратарыята камісіі ПАРЭ Тацяна Тырмашыч падкрэсліла важнасць пачутага. Я пакуль не гатова гаварыць пра тое, што ўвойдзе ў саму справаздачу. Я думаю, што мы мусім адкласці гэтую дыскусію да моманту публікацыі справаздачы. Спадарні дэпутат Агнешка Памарска тут, напэўна, зможа паскладаць ужо больш пасля выхаду гэтай справаздачы. Таму давайце складзем гэтую размову на час і пасля публікавання. Пакуль еўрапейскія чыноўнікі рыхтуюць справаздачы, а падляшскія чыноўнікі чакаюць на іх прэзентацыі, эксперты Беластока заклікаюць глядзець на рэчаіснасць без ружовых акуляраў. Так прафесар Тасоўскага універсітэта Даніэль Бацькоўскі ацэньвае рэальнасць новішча беларускай дыяспары і акцэнтуе ўвагу на праблемах, якія пары можа проста не заўважыць пры сваёй бюрократычнай рамкі.
8: Маім зданнем нема. І так направда трэба тэш памятаць, за цава та вообще беларусіні на Падлашшу дзішэй, значы трудна беларусінов на Падлашшу іх традиції, культури, то все, що тут діє, переложити на якікольвік розсудне діяння, наприклад, на керунку Білорусі властивої, бо це два різні світи. Натомість, належить пам'ятати, що дійсній так направду є для діаспори білоруської єдине місце, в якому можуть в міру безпечно перебувати, а теж, przecież wiemy, що wiele osób, które z Białorusi uciekło, nie chce być tutaj na Białostoczyźnie, bez względu na to, jak tutaj aktywne jest środowisko białoruskie, bo realnie boi się białoruskich służb specjalnych, które pogranicze penetrują bardzo silnie. Więc z jednej strony Rada Europy zobaczy sobie kwestie kulturowe, mniejszościowe i może tutaj stworzyć bardzo ciekawy raport, a z drugiej strony z punktu widzenia osób, które uciekają z przyczyn politycznych z Białorusi, to nadal ten region nie jest regionem bezpiecznym, ale tego Rada Europy nigdy nie zobaczy.
1: Rozpracowujemy dokument w ramach Komisji Rady Europy praw białoruskiej mniejszości, zakrywa kluczową problemę. Stosunki pomiędzy etnicznym białoruską mniejszością na Podlasiu i nowej chwali politycznej migracji białoruskiej przed 20 года. W rozmowach z obrami komisji ważne, że on tak samo jeszcze będą się rozbrać z tym pytaniem. A wy sami, spadar profesor, jak nazieracie te dwa osobne narratywy, czy może być jakieś napróżenie pomiędzy tymi społecznościami? Na czym варта грунтавацца, каб будаваць паміж намі такі трывалы мост?
8: Białorusini mieszkający na Podlasiu mieszkają tutaj od zawsze. To jest zupełnie inny świat, inaczej ukształtowany i który różni się od tej diaspory, która przyjechała z Białorusi. Zresztą większość tej diaspory, która jest z Białorusi, tutaj w naszym regionie znajduje się, to są głównie ludzie młodzi, którzy akurat dużo lepiej odnajdują się w przestrzeniach miejskich, przestrzeniach, gdzie nie ma takiego mocnego nacisku na kwestie kulturowe, narodowościowe, bo nie potrzebują tego. Oni tu budują swoją przyszłość, firmę, o pracę. Nie ma tej kompatybilności, zresztą nie oczekiwałbym tej kompatybilności, bo czy powiedzmy, filologia białoruska jest bardzo słaba. Filologia rosyjska i inne też. To nie jest ta tożsamość, którą budowali Białorusini, którzy mieszkają na Podlasiu, bo ich tożsamość jest budowana na trwaniu pamięci, kulturze, która w wielu przypadkach dla tych, którzy przyjeżdżają, jest trochę taka dziwna, może nawet czasami obca, bo to są dwa różne światy. To się rozjechało już po 1939 roku. Wcześniej jeszcze ta tradycja białoruska pogranicza była wspólna, potem to się wszystko całkowicie rozjechało, więc myślę, że konfliktów bym tutaj nie widział, bo tych konfliktów nie ma, natomiast na pewno to, co tu mamy, to nie jest coś, co ma przyciągać potencjalnie osoby, które w taki czy w inny sposób wyjeżdżają z Białorusi. Nie dlatego tu przyjeżdżają.
3: Znaczy ja może powiem o dwóch takich głównych celach, które w przypadku tego raportu są szczególnie czytelne. To znaczy po pierwsze, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Białorusi, bo tak jak pan poseł powiedział, ten temat jest obecny w Radzie Europy, ale nie tak samo w wszystkich 46 krajach, które należą do Rady Europy. Pierwszy cel to jest zainteresowanie parlamentarzystów ze wszystkich 46 państw tym, co się dzieje, że te represje nie ustały, że sytuacja jest coraz gorsza. Zwrócę też na fakt, że co tutaj wiele osób nam podkreślało, że pierwsza taka duża fala represji miała miejsce po sfałszowanych wyborach w 2020 roku, ale co jest bardzo istotne, wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, taka druga fala była po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. I wiele osób właśnie po 24 lutego 2022 roku poczuła, że to zagrożenie na Białorusi jest jeszcze większe, więc będziemy na pewno ten wątek chcieli podkreślić. I drugi element raportu to są rekomendacje. To są rekomendacje dla władz, dla różnych instytucji, które w danym obszarze działają i funkcjonują. I my te rekomendacje zawsze podczas spotkań sami pytamy się o problemy, o wyzwania, które wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób, czy na tym poziomie na przykład administracyjnym. Będziemy takie rekomendacje też chcieli w tym raporcie zawrzeć. No i oczywiście raporty Rady Europy mają taki charakter, że nigdy nie wiadomo, kiedy taki dokument się może przydać, bo to są dokumenty, które zostają już w historii i zdarza się, że po wielu, wielu latach nagle odnosimy się właśnie do takich dokumentów, chętnie się na nie powołujemy. To nie jest jakieś obowiązujące prawo, ale to jest coś, co jest wypracowane, jak Państwo widzą, także z ludźmi, których taki raport dotyczy i na stałe już wpisane w historię pracy Rady Europy, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że to będzie materiał wartościowy dla wszystkich, którzy w obrębie tematów związanych z Białorusią, kulturą Białorusi działają.
1: Wynikowy dokład pary po sytuacji z białoruską nacjonalną mniejszością i demokratyzacją Białorusi obiecał oficjalnie prezentować Białostoku після прийняття у Страсбургу. Але ці стане інструментом реальної допомоги, ці зніться пригожої декларації, залежить від того, чи почують європейські політики занепокоєність експертів і справжньої потреби людей на поміжжі. У програмі ми бачимо, прогучали голоси. У програмі ми бачимо, прогучали голоси експертів і удільників по візиті місії ПАРЕ у Білосток. З вами була Вольга Сямашка. Бережте себе і залишайтеся з Білоруським Радіо Рація.
0: Ми бачимо публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Рація. Беласток, Гродна, Брест.
1: Першая трансгранічная радыё FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рація.
3: Беларуская радыё Рація прапануе
4: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
4: Сайт беларускага радыё Рація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Беларуская радыё Рація прапануе.
7: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рація.
8: Вітаю, шановні слухачы. Самі вядучая Вольга Сямашка і ў эфіры беларускага радыё Рація перадача «Мы бачым». Днямі Беласток стаў цэнтрам вялікай еўрапейскай палітыкі. Пасля Варшавы сюды завітала прадстаўнічая дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Падрыхтоўка маштабнага даклада ПАРЕ пра стан беларускай культуры і супольнасці выйшла на фінальную стадыю. Чаго чакаць ад гэтага дакумента? Рэальнай падтрымкі ці проста бюракратычнай справаздачы? Сёння ў праграме мы зберам усе галасы ад еўрадэпутатаў да экспертаў і рэгіянальных уладаў. Візіт у Гнападляшы быў насычаны сустрэчамі, але першыя моцныя эмоцыі еўрапейскія дыпламаты атрымалі яшчэ ў Варшаве. Кіраўніца сакратарыята камісіі ПАРЕ па культуры Таццяна Тэрмачыч прызналася, што найбольш яе ўразіла рэч, якую яна бачыла напярэдадні. Ружовая турэмная сукенка беларускай пальзняволенай.
9: So actually this dress has
8: Я не думаю, што адлюструе гэты выпадак у справаздачы, але гэта тая гісторыя, пра якую буду доўга распавядаць. Я пэўны час там арганізоўвала такое мерапрыемства ў Страсбурге, якое тычылася акурат строяў палітычных вязняў Беларусі. І папрасіла даслаць пэўныя артэфакты, каб паказаць іх падчас гэтага мерапрыемства людзям, якія нічога пра гэта не ведалі. Для такой публікі, у якой не было ніякіх ведаў пра такія строі. І я атрымала фотаздымак такой прыгожай ружовай сукенкі ў кветкі, якая была сапраўды вельмі сімпатычнай. Я падумала пра сябе, што сама бы хацела мець такую сукенку, і што гэта не тое, што я магу паказаць, таму паказалі зусім іншыя строі, турэмную вопратку з музея. Аднак, калі я ў рэальнасці ўбачыла гэты строй, то па-сапраўднаму зразумела, што гэта жахлівая сукенка. Яна была на памер меншая за памер жанчыны, якая насіла. І я таксама зразумела, што гэтых жанчын прымушалі насіць вопратку на памер меншую, каб ім было проста нязручна, як у ночы такой дзень. Гэта было настолькі нязручна, і гэта сукенка ўжо проста не глядала ў жыцці так, як на фотаздымку, калі я яе пабачыла. Канечне, гэта не ўвойдзе ў справаздачу, але пакінула на мяне моцнае ўражанне.
9: She has to put something which is her story. It will not be my report.
8: Чаму ж Польша і Падляша сталі асноўнай прысылкай для даследавання ПАРЕ? Старшыня польскай дэлегацыі асамблеі Агнешка Памаска тлумачыць, чаму падтрымка беларускага дэмакратычнага руху – гэта пытанне бяспекі ўсяго рэгіёна і Польшы.
10: Skąd w ogóle pomysł, żeby przyjechać do Białegostoku, chociaż muszę powiedzieć, że to było w ogóle bardzo naturalne, że jeśli chcemy opisać sytuację w Białorusi, opisać sytuację ludzi kultury, instytucji kultury, które nie mogą tam już działać, które musiały sobie znaleźć inne miejsce do tej działalności. Białystok jest takim naturalnym miejscem i zawsze, kiedy w Radzie Europy powstaje jakiś raport, odbywa się wizytę, taką wizytę studyjną, żeby zobaczyć te ważne aspekty danej sprawy na własne oczy. Ale ten wybór był też naturalny, dlatego że z Białegostoku pochodzi poseł Krzysztof Truskolaski, który jest również członkiem zgromadzenia, zresztą wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z jednej strony oczywiście to, co się dzieje na Białorusi, to są rzeczy smutne, bardzo często straszne i przerażające, a z drugiej bardzo dobrze widzieć, że jest miejsce, gdzie ludzie uciekający przed reżimem mogą znaleźć nie tylko swoje schronienie, ale przestrzeń do działalności, do aktywności, do życia i że Białystok jest tym miejscem, gdzie oni po prostu wszyscy się bardzo dobrze czują, gdzie mogą otrzymać wsparcie, nie tylko takie podstawowe wsparcie, ale gdzie jest taka symbioza, to znaczy ludzie kultury z Białorusi też mają swój wkład w to, co się dzieje chociażby tutaj w Białymstoku czy w regionie i myślę, że to jest niezwykle ważne, że to nie jest taka jednostronna pomoc, tylko że tutaj ta pomoc wiąże się też z tym, że ludzie z Białorusi, którzy tutaj mieszkają, dają też coś od siebie. I ja myślę, że warto w tym miejscu podziękować panu wojewodzie, panu marszałkowi, władze miasta, regionu, przedstawiciele w parlamencie dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład. A dlaczego to jest takie ważne? Bo na końcu to też jest polski interes. To, co się dzieje za naszą granicą, czy za naszymi granicami, wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju i całej Europy.
11: Перед приездом місії «Белосток» інша комісія, яка займається мовами ПРЮПАРЕ, висловила попередні питальники капеціоністам білоруської мови і культури. На моє питання про виніки гэтага паралельного дослідження Агнішка Памаска зазначила, що всі основи зафіксують у виніковому документі та красавіка 27-го года.
10: Ця квестія язика і едукації в язику білоруським – то є один з предметів наших розмов, був один з предметів наших розмов. Напевно, цей вонтек в рапорті ще знайде. Рапорт ще не є gotowy, więc dopiero chcemy mieć właściwą kolejność rzeczy, to znaczy najpierw spotykamy się, rozmawiamy, a później taki raport jest przygotowywany. Tak, na pewno kwestie języka, to zresztą nie jest tajemnica. Widzieliśmy chociażby i księgarnię i wiemy, że będzie biblioteka białoruska, gdzie mnóstwo książek w języku białoruskim będzie można czy kupić, czy wypożyczyć, więc to na pewno jest ważny wkład i ważny, istotny element w utrzymywaniu też samego ducha wolnej Białorusi. Bo...
11: A co już robicie na miejscu? Podlaski wojewoda Jacek Brzozowski, przedstawiciele regionu, nagadują, co Białostok już zrobił dla Białorusów.
12: To bardzo ważna i interesująca i myślę potrzebna wizyta, ale ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Jak o tym mówił niedawno w Białymstoku pan Andrzej Poczobut, mieszkańcy Białostoczyzny i Grodzieńszczyzny dzielą wspólne historyczne DNA, które zbliża ich pod względem mentalności, ale także kultury. Choćby dlatego społeczność naszego regionu żywo interesuje się sytuacją społeczną, polityczną za naszą wschodnią granicą. Tu bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko, sprawiają, że swoimi działaniami kultura białoruska i kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
13: Praktycznie na każdej sesji rozmawiamy o tym, jak aby zrobić wszystko, żeby Białoruś właśnie była wolna. Na każdej sesji uczestniczy przedstawiciele wolnej Białorusi, pan Paweł Łatuszka, i prowadzimy dużo rozmów na ten temat, ale jednocześnie bardzo często pojawia się na sesjach w Strasburgu pani Swietłana Cichanouska. Rada Europy pamięta o Białorusi właśnie poprzez ten raport.
14: Sami państwo widzą, jak wiele robimy dla funkcjonowania tej mniejszości białoruskiej i tych organizacji przeciwne Łukaszence na terenie województwa podlaskiego. Samorząd województwa stworzył Centrum Kultury Białoruskiej, funkcjonujące już od 2 lat. Wkrótce zapraszamy do nowej siedziby, to już niedługo, gdzie będziemy mówić właśnie o tych zadaniach, które ma Centrum Kultury Białoruskiej w kontekście właśnie ewentualnej demokratyzacji Białorusi. To również w naszym sejmiku województwa, drodzy państwo, funkcjonuje Komisja Mniejszości Narodowych, gdzie Igor Łukaszuk, przedstawiciel mniejszości białoruskiej, jest jego przewodniczącym, a więc też ogromne znaczenie tej komisji dla całego tego procesu. Również w Urzędzie Marszałkowskim, właśnie między innymi w moim Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, też organizujemy wszelkiego rodzaju konkursy i wspieramy przedsięwzięcia w zakresie kultury organizowane przez wszelkiego rodzaju grupy białoruskie na terenie województwa.
12: Urząd Wojewódzki to jest jednak przedstawiciel administracji centralnej, więc wszystko to, co realizowane jest chociażby przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także Fundusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest wiele wydarzeń, które odbywają się w całym naszym regionie, w których ten kontekst mniejszości jest bardzo mocno akcentowany, są współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To są takie festiwale jak Tutaka, ale to są mniejsze, ale bardzo cenione przez lokalne wspólnoty wydarzenia jak Prymacka Biesiada, wydarzenia tego rodzaju. Więc rzeczywiście tego jest bardzo dużo i to, co najważniejsze, państwo polskie w tym instytucjonalnym wymiarze bardzo mocno wspiera tego rodzaju inicjatywy dedykowane mniejszości białoruskiej, ale nie tylko, bo przecież województwo podlaskie, to jedno z moich ulubionych powiedzeń, jest utkane z wielokulturowości i mniejszości żyjących na terenie naszego regionu jest wiele. Więc to robi administracja centralna, no i to, o czym mówił pan marszałek Piorunek, to znaczy to, co robi samorząd lokalny na poziomie wojewódzkim, na poziomie gminnym, bo możemy odnieść się do bardzo konkretnych wydarzeń robionych we współpracy z miastem Białystok. Przypominam, każde wydarzenie związane chociażby z rocznicami sfałszowanych wyborów i inne ważne dla diaspory białoruskiej są współorganizowane przy udziale ale prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma. No i ja jako wojewoda staram się w nich uczestniczyć. Nie zawsze mogę partycypować finansowo, bo jako wojewoda podlaski nie mam takich pieniędzy, ale tak jak powiedziałem, ja reprezentując rząd w naszym regionie, mogę transferować środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to robię z największą przyjemnością.
11: Одним з ключових пунктів візиту – делегація Парламентської асамблеї Ради Європи – став Центр безкультури у Білостоку. Молода установа, яка за 2,5 роки стала справжнім осяродком заховання ідентичності. Обов'язанності розповів старшиня комісії національних меншостей Подільського воєводства Ігор Лукашук.
15: Ну, перше і найважливіше – це увага. Увага до білоруськості. І до білоруськості тут у нас на Білостокчині, але і зрозуміла до білоруськості у Білорусі. І коли я на єсть, і коли є розмови, коли є намагання зрозуміти гэта я ўсе працэсы, ёсць большая шанс на тое, што гэтыя дзеянні прынесуць у будучыні пазітыўныя нейкія рашэнні ці крокі, ці новыя плыні, ці новыя прапановы, як мяняць гэтую сітуацыю, якую мы зараз знаходзімся. У кантэксце таксама і будучыні Беларусі, як вольнай дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавы.
16: Вы ж канкрэтна прапанавалі нейкія прапановы ў гэты рапарт, які рыхтуецца, што можна зрабіць?
15: Размовы былі вельмі агульныя. Яны не абапіраліся на прапановах, толькі больш на патрэбе зразумення абставінаў з боку прадстаўнікаў ансамблеі. Перш за ўсё гэта былі адказы на пытанні. Або паказвалі мы, як суразмоўцы, як мы бачым рэчаіснасць цяпер. Задача гэтага рапорту будзе выпрацаваць таксама нейкія рэкамендацыі на будучыню на аснове гэтага, што сёння адбываецца ў нашай прасторы. І грамадскай, палітычнай, культурнай і моўнай таксама.
16: Падчас вашых гутарак ці заўважная розніца таких высоких представников помеж диаспоры белорусской и метаутехтонами? Наверное, есть разные потребы у этих групп?
15: Так, ці ёсць розныя бачанні, напэўна, трэба пытаць самых прадстаўнікоў, але важна, каб яны разумелі, што гэта дыяспара, што гэта меншасць, што таксама меншасць гэта тая група, якая традыцыйна пражывае на Белосточчыне, якая таксама элемент, які будуе беларускую таеснасць увогуле ва ўсёй беларускай прасторы. Дапамога беларусам Белосточчыны ў захаванні сваёй мовы, традыцыі, культуры – гэта дапамога будучай вольнай, свабоднай, дэмакратычнай Беларусі.
16: Ці была сустрэча Цэнтр бескультуры з кім менавіта, на якім узроўні, пра што змаглі дамовіцца, можа быць?
15: Ну, так, такая сустрэча адбылася, гэта была перш за ўсё прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе, гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма, так што гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важна таксама, што цэнтр беларускай культуры працуе ў карысць меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Белосточчыне, асабліва ў Белостоку. Ці дзеянні, якія вядуцца пры заангажаванні цэнтру, гэта дакладна паказваюць, што яны накіраваныя шырока да ўсіх, якія патрабуюць кантакту з беларускай мовай, з беларускай культурай, з беларускай гісторыяй.
16: Вышэй старшыня камісіі нацыянальных меншасцяў пры падляшскім ваяводстве, бачны ўжо нейкія таксама перспектывы пасля гэтага візіту, што можна працаваць?
15: Ну, візіт на самай справе толькі ў току, так што тое, што ўсе паўтара будзе падрыхтаваны рапарт, які ён будзе, No, taki budzie, tak.
16: Ale wasza komisja tak samo trzyma puls, tak? Tutaj?
15: Komisja nie była elementem rozmowy tutaj jakby i dyskursu, tak, że tak samo nie ma dialogu pomiędzy przedstawnikami a komisją, ale liczę, że tak samo, kiedy już ten raport będzie gotowy, tak samo będzie on dowiadoma się obrowu Komisji Nacjonalnych Mniejszości.
11: Sama po wynikach wizytu kierownica sekretariatu Komisji Palek, Tiana Termaczycz, podkreśliła, że wizyt w Białystok dał bogaty faktologiczny materiał, a praca Centra Ruskiej Kultury stanie jednym z samych kluczowych przykładów u budżetu europejskiego.
9: First, I was very impressed, but I was also very surprised that it's been existing only for 2.5 years.
11: Так, я була під великим ураженням після візиту у Центр Буської культури у Білостоку. А так само була вельми здивлена, бо існує гэта установа всього тільки 2.5 роки. Я гэтага не ведала, думала, що воно має довжейшу історію і традицію існування. А гэта насамрэч вельми молодий центр. І гэта унёсок у заховання білоруської ідентичності, культури, історії, мови. Важні не тільки для білоруської меншості, тут на Подляшші.
9: Today, not only for the national minority in Poland, not only for Belarusians, but for Europe as a whole. So it's a very important institution.
11: При этом зустріча показала, європейські експерти пакуль не цілком розуміють запити білоруської національної меншості Подляша і нової білоруської діаспори. Тим не менш, більшість узнятих проблем трапила у голі наратив. А сама керівниця секретаріата комісії ПАРЕ Тетяна Термашич підкреслила важність почутого.
9: I think this I would leave for the report.
11: Я пакуль не готова говорить про те, що увойдзе у саму справаздачу. Я думаю, що ми мусимо скласти готову дискусію до моменту публікації справаздачі. Спадарні депутат Агнішка Помарська тут, напевно, зможе поскладати уже більше після виходу цієї справаздачі. Тому давайте складемо цю розмову на час і після публікування. Поки європейські чиновники готують справаздачі, а подляжські чиновники чекають на їх презентації, експерти Білостока закликають людей з рішеність без рожевих окулярів. Так професор Тасовського університету Даніель Батьковський оцінює реальність новішої білоруської діаспори і акцентує увагу на проблемах, jakie pary może prosto nie zauważyć przy swojej biurokratycznej ramki?
17: Moim zdaniem nie ma. I tak naprawdę trzeba też pamiętać, że cała ta... Właściwie Białorusini na Podlasiu dzisiaj... Znaczy trudno Białorusinów na Podlasiu, ich tradycje, kultury, to wszystko, co się tu dzieje, przełożyć na jakiekolwiek rozsądne działania, na przykład na kierunku Białorusi właściwej, bo są dwa różne światy. Natomiast należy pamiętać, że dzisiaj tak naprawdę jest dla diaspory białoruskiej jedyne miejsce, w którym mogą w miarę bezpiecznie przebywać, a też przecież wiemy, że wiele osób, które z Białorusi uciekło, nie chce być tutaj na Białostoczyźnie, bez względu na to, jak tutaj aktywne jest środowisko białoruskie, bo realnie boi się białoruskich służb specjalnych, które pogranicze penetrują bardzo silnie. Więc z jednej strony Rada Europy zobaczy sobie kwestie kulturowe, mniejszościowe i może tutaj stworzyć bardzo ciekawy raport, a z drugiej strony z punktu widzenia osób, które uciekają z przyczyn politycznych z Białorusi, to nadal ten region nie jest regionem bezpiecznym, ale tego Rada Europy nigdy nie zobaczy.
11: Rozpracowujemy dokument w ramach Komisji Rady Europy praw białoruskiej mniejszości, zakrywa kluczową problemę. Stosunki pomiędzy etnicznym białoruską mniejszością na Podlasiu i nowej chwali politycznej migracji białoruskiej po 2020 roku. W rozmowach z obrami komisji ważne, że tak samo jeszcze będą rozbierać z tym pytaniem. A wy sami, spadar profesor, jak nazieracie te dwa osobne narratywy? Czy może być jakieś napużeności pomiędzy tymi wspólnościami? Na czym warto gruntować, jak budować pomiędzy nami taki trwały most?
17: Białorusini mieszkający na Podlasiu mieszkają tutaj od zawsze. To jest zupełnie inny świat, inaczej ukształtowany i który różni się od tej diaspory, która przyjechała z Białorusi. Zresztą większość tej diaspory, która jest z Białorusi, tutaj w naszym regionie znajduje się, to są głównie ludzie młodzi, którzy akurat dużo lepiej odnajdują się w przestrzeniach miejskich, przestrzeniach, gdzie nie ma takiego mocnego nacisku na kwestie kulturowe, narodowościowe, bo nie potrzebują tego. Oni tu budują swoją przyszłość, firmę, o pracę. Nie ma tej kompatybilności, zresztą nie oczekiwałbym tej kompatybilności, bo czy powiedzmy filologia białoruska jest bardzo słaba, filologia rosyjska i inne też. To nie jest ta tożsamość, którą budowali Białorusini, którzy mieszkają na Podlasiu, bo ich tożsamość jest budowana na trwaniu pamięci, kulturze, która w wielu przypadkach dla tych, którzy przyjeżdżają, jest trochę taka dziwna, może nawet czasami obca, bo bo to są dwa różne światy. To się rozjechało już po 1939 roku. Wcześniej jeszcze ta tradycja białoruska pogranicza była wspólna, potem to się wszystko całkowicie rozjechało. Więc myślę, że konfliktów bym tutaj nie widział, bo tych konfliktów nie ma. Natomiast na pewno to, co tu mamy, to nie jest coś, co ma przyciągać potencjalnie osoby, które w taki czy w inny sposób wyjeżdżają z Białorusi. Nie dlatego tu przyjeżdżają.
10: Znaczy ja może powiem o dwóch takich głównych celach, które w przypadku tego raportu są szczególnie czytelne. To znaczy po pierwsze, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Białorusi, bo tak jak pan poseł powiedział, ten temat jest obecny w Radzie Europy, ale nie tak samo w wszystkich 46 krajach, które należą do Rady Europy. Pierwszy cel to jest zainteresowanie parlamentarzystów ze wszystkich 46 państw tym, co się dzieje, że te represje nie ustały, że sytuacja jest coraz gorsza. Zwrócę też na fakt, że co tutaj wiele osób nam podkreślało, że pierwsza taka duża fala represji miała miejsce po sfałszowanych wyborach w 2020 roku, ale co jest bardzo istotne, wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, taka druga fala była po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. I wiele osób właśnie po 24 lutego 2022 roku poczuła, że to zagrożenie na Białorusi jest jeszcze większe, więc będziemy na pewno ten wątek chcieli podkreślić. I drugi element raportu to są rekomendacje. To są rekomendacje dla władz, dla różnych instytucji, które w danym obszarze działają i funkcjonują. I my te rekomendacje zawsze podczas spotkań sami pytamy się o problemy, o wyzwania, które wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób, czy na tym poziomie na przykład administracyjnym. Będziemy takie rekomendacje też chcieli w tym raporcie zawrzeć. No i oczywiście raporty Rady Europy mają taki charakter, że nigdy nie wiadomo, kiedy taki dokument się może przydać, bo to są dokumenty, które zostają już w historii i zdarza się, że po wielu, wielu latach nagle odnosimy się właśnie do takich dokumentów, chętnie się na nie powołujemy. To nie jest jakieś obowiązujące prawo, ale to jest coś, co jest wypracowane, jak Państwo widzą, także z ludźmi, których taki raport dotyczy i na stałe już wpisane w historię pracy Rady Europy, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że to będzie materiał wartościowy dla wszystkich, którzy w obrębie tematów związanych z Białorusią, kulturą Białorusi działają.
11: Wynikowy dokład pary po sytuacji z białoruską nacjonalną mniejszością i demokratyzacji Białorusi obiecali oficjalnie prezentować Białostoku після прийняття у Страсбургу. Але чи стане інструментом реальної допомоги, чи зміниться пригожі декларації, залежить від того, чи почують європейські політики занепокоєність експертів і справжньої потреби людей на поміжжі. У програмі ми бачимо, прогучали голоси. У програмі ми бачимо, прогучали голоси експертів і удільників. По візиті місії ПАРЕ у Білосток. З вами була Вольга Сямашка. Бережте себе і залишайтеся з білоруським радіо «Рація».
7: Ми бачимо публіцистика та інтерв'ю на радіо «Рація».
3: Радіо «Рація» охоплює усі дорожні пагранпереходи.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.